ukuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka. Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engupheli ngaphakathi ngoba naye sekukalini ukufa ibhekana naphi ezihlambini zamehlo. Swelakala ugadla mawaa. Lalapha ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sekuze kwadela kumgibe wamacansi samfalaza. Nomakhelwane ke bengafakaza kade